tunum amunum hwa emfa ho se eye mtm bomu at money anampo se telecel cash agro yidi nl lotto nsi hye yeso twene nyansem wona wendi mfie dunwoche nni se wodi sa